weet je wat gebeurt en heb je iets geleerd? Ten slotte is het vaak, heb je alles geprobeerd. Schon nicht links, schon nicht rechts, naar vorne geht der Weg. Sei mutig und stark, entscheide selbst was besteht. La vida es la tuya, no importa lo que dicen. Porque la gente odia el camino que elige. So stech teraz robić, masz inne możli woci. Zależy od ciebie, to nie ważne co on myśli. To się wod beskie, Eduard, tu ty nie czelaj dentro di te. Il foco po uscire, jako posał ty fatter, a ty hopper o un lief. Ty te li snap, kan li smet i money, zo wie.